ciepła z Amerykanem. Synoci ponajdę mi u saniach. Trnima. Prazen ekran. Karta. I nowe gwarancje. Herman nie bił z Rusy. Mój ociepany z Amerykanem.

0: Ta tiden u oddaji Zimzeleno glasbo. Edwin Fliser.
1: Sedela dan po tuji cesti samo taja.
0: Mirej Matije.
2: Agropolis, adieu.
0: Oliver Dragojevic.
1: Od

0: Ta tiden u oddaji Zimzeleno glasbo. Edwin Fliser.
1: Sedela dan po tuji cesti sam odhajam.
0: Mirej Matije.
2: Agropolis, Agropolis.